Sanatorio, nas kolris la kakulal, kwans na ahlityah, nas panuli chook, narili kana nak kwansa juam, ut nas kulikula alnak na chola, narilebli kokal, nas panurayos X, kwalis farmacia.